Ja i mam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja i mam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja i mam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja i mam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ogroma raz, kristalne boje glasa. Monserrat, Szaban, Bandera, Nike. Za mene dole leżecia Amor, Pramasa. Ja i mam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ogroma raz, kristalne boje glasa. Monserrat, Szaban, Bandera, Nike. Za mene dole leżecia Amor, Pramasa. Ja i mam fantastyczne glasowne pametan lije. Ali pa se

Praca mocna, to jest ich her. Kojot mocna, lično teżka, zlobna, kiwna, ljubomorna, negatywna. Njemu mržnja, krivi lice, protiv ptice, trkačice, kota.

uzburkan komórę. Tuż w pustych ulicach się tylko wieć góry. Nech serce umorno, że do mirnych snowa sada tylko powiem. Kroz